0: Raj Mzambiki amhanyela chitsungu hendlela tala
1: omukufa ka munhu zviteka masiku ha hikona na hega machuka chukana ya kukama nga vuni chumu magwenda ku ateka masiku ya kutala munhu na hanye kugama chuka lawo majate zva zviga machuka
0: mahanyela chitsungu milongoloko mahungu ushukumala rad tsama na henunga tatlaya ya kusawena uchigelo chokumaka hi
2: amahungu masala nzaku mungiset makunu lechi kati cha uchange Salome Kalisto Ferreira

Wines men ne change gata merge moyan loka ku vin. U change leg nga tseme kama ges. Na hagingi sakambe na ku tsema zwo katlek. Anga ta sima mani kombleg ta merge.